Kwakwesa, Chesa na Bana Limpopo, Internationale ya Poligrame. Musiki bila jasho, pole pole pole pole pole pole pole pole, iyo mwendo. Chongo, chongo.